waye yonenti yalla nuh waye yonenti yalla nuh bayam idrissa mam la ci mom ni ngi tudon akhanuh